Hej, witam Łemki. To się bardzo raduje, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt. I zaczynamy program Tre Świty. Chneska mamy już seredu desiaty i den czerucia. I mamy chneska już 1210 odtynok naszej audycji od wereśnia 2020 roku. No, wedemy dla was Tre Świty. Okrem mene, ko trochę może te słuchaty w każdą seredu i piatneciu, to tiż precin mamy jeszcze dwóch okremnych redaktoriów Seweryjana Kosowskiego, kojaryte joho słuchate w każdy witorok i czetwer, ta i jeszcze jest Demko Trochanowski, który nachrywać się dla was w priamym efiri w każdej ponedilok. Joho czas trioch świtił jest taka podilena, bo do 21 hodyny to win, no, wede Tre Świty dokładni, a pak zaczynać swoją językową audycję o nazwie Słowowycia Kotra Tisz idę w priamym efiri. No to zaczaliśmy nasz odtynok dneska i zaczaliśmy od muzyki po maďarsku. To był ensemble Au Revoir i śpiwanka Pidna Hołowkom Ringat. Teper zmieniamy kus stronu świta i chamy na bliski z hit i posłuchamy ensemblu Ała i śpiwankę Pidna Hołowkom Jafe Eina Kim. Pak puszczu wam po polsku artystku z południowej Polszczy, z Małopolszczy, Basia Giewont. Dokładnie budę to śpiwanka z jej najnowszej płatni Pidna Hołowką Rycerz. Zatem posłuchajmy tej muzyki, a pak wertam z dalszą besidą.

Słuchaliście Basi Giewont, polskiej artystki. Pustył jem wam śpiwanku z jej najnowszej płatni, która tak po prawdzie to pojawiła się już w minułej oseny. Śpiwanka mała na hołowok Rycerz. Rańsze słuchaliśmy muzyku z bliskoho Schida, to był ensemble Ała i śpiwanka pod na hołowką Jafę Einakim. No i dobry już znamy chnesznią datu 10 den czerwca chneska 2026 roka i jest to 161 den toho roka. Do kinca 2004 roka mam 2026 roka mamy jeszcze 204 dny. No i prochody 24 tyżden toho roka. Schid sońca chnęska w stolici Polszczy był o 4:15, za schid sońca budę o 20:56. Już w Warszawie mają bars przyjemne dołchy dny, chnęska den trwa 13 chodyn i sorok 1 minut. Jest krótszy od najdłuższego dnia wróci lem o 6 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia wróci aż o 8 chodyn i 59 minut. Mamy jeszcze astronomiczny jar, choć już temperatury są bardzo tak typowe dla lita, ale to ta astronomiczna pora roku, jar jeszcze znamy, będzie oficjalnie przez 10 dni. Przedłużajmy muzyczną podróż. Byliśmy już w Polsce, w Madziarach na Bliskim Wschodzie. Wertamy do Polszczy. Jeszcze posłuchamy muzykę z animacji Chłopi. To jest utwór dokładniej Tancuj. Taki ma je na hołowok. A przypomnę, że Chłopi to była animacja z 2023 roku, kotra była polskim kandydatem do chramoty Oscara. No, nominacji nie dostali z metody, ale to ta animacja zrobiła wielką taką sławę i też ciła muzyka, jaka pochodzi z tej animacji, jest bardzo ciekawa, taka pełna etnicznych, narodnych nut. No i właśnie posłuchamy jedną z tych śpiwanek, przypomnę, na hołowok Tancuj. A pak puszczu wam z Estonii, estoński folk, dokładnie to będzie ensemble Carly Strings i śpiwanka Pidna Hołowką Pois Mess.

Wertam do Was, drodzy słuchacze, po krótkiej muzycznej perwi. Słuchaliśmy dwie śpiewanki przed chwilką. To był estoński folk, dokładnie ensemble Carly Strings i śpiewanka Pidnachołowką Pois Mes. Rajsze pustyłem Wam muzyku z animacji Chłopi. To była śpiewanka Pidnachołowką Tancuj. No i drodzy słuchacze, trwa program Tryświty. Besiduje Wam Jakub Zygmunt i teper besiduje Wam ja wam pro świata, jakich dneska mamy. Dokładnie pro jedno teper, takie kus śmieszne, ale tak naprawdę z dost poważnym znaczeniem. Dneska mamy świtowy den jazdy hołym na roweri. No właśnie, po angielsku World Naked Bike Ride. I jest to świato, które zwłóczy kontrowersyjni, no bo jak tak hołym jazdy na roweri, Precin w Polsce, to je no, nelegalne. No ale jest takie, sztoroka, międzynarodne świato, podija, które praznowane jest dokładnie 10 czerwca. I hołowną cilu toho świata, toho świtowego dnia izdy hołym na roweri, jest zwertania uwagi na wrażliwist rowerystię, na dorozi, ta i promowania ekologicznego i zdrowego transportu. No bo właśnie, precin, jak izdymy na roweri, to sme bardzo wrażliwymi ludmi, nie sme choronene karoserią, jak auta, jak szofery aut, no i sme bardzo narażeni, kiedy jeździmy na roweri właśnie na różne wypadki. Za to właśnie trzeba jeździć w kasku i być choronenem przynajmniej. Tak, no w Polsce to tak dokładnie hołym nie możemy iść, żeby tak prasnuwaty nechnecznie świato, no ale bardzo często dzieje się także w samych majtkach, albo w dajakich, w innych dyrżawach to i też malują swoje ciła i takie pomalowane izdiat ludy i praznują świtowy den izdy hołym na roweri. No i też sam rower to jest bardzo dobra alternatywa dla transportu, bo precin nie zanieczyszcza ten rower środowiska, tak jak auta, no i też samo światochneska kus promuje ideę body positive, znaczy akceptacji własnego tiła. No, pamiętajmy, 10 czerwca, Światowy Den Izdy Hołym na roweri. No, już mamy wieczór, to już welone pojizdymy, ale może jeszcze w waszych stronach, gdzie mia słuchate, to jest na tylko teplo, że jeszcze na mał taką wieczerną poistku może te pity. No i pomanifestowaty właśnie to wyniatkowe świato. Dneska też mamy jeszcze inny świata i choczu pro to typowisty oparoch minut. Poklasz to, posłuchamy ansamblu Dularowy Bracia i śpiwanki połemkiwskie Pidnachołówką Oj tam na chori. A pak puszczu wam ansambl Fisz Made Tworzywo po polsku ze śpiwanką Jestem w niebie.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Słuchali ste Fish Emade. Tworzywo to był ensemble, który produkuje oczywidną muzykę po polsku. Słuchali sme śpiewankę Jestem w niebie. A jeszcze pustyłem wam łemkiwską muzykę, dokładnie ensemble Dularowy Bracia i śpiewanku Oj tam na chori. Przed przerwą ku z wami powił i objaśnił cile świtowochodnia izdy hołym na roweri, a teper hoczu wam powisty kus pro dost świże nowe świato, które nazywa się Międzynarodny Den Dialogu Medże Cywilizacjami. No i chneska dopiero drugi raz w oświti praznowanej jest ten tot den, Międzynarodny Den Dialogu Medże Cywilizacjami. Jest to najnowsze świato Organizacji Zjednoczonych Narodów. Ma je ono na cile przypomnuty o potrzebie wzajemnej poszany medże różnymi kulturami. Bilsze jak 80 derżaw poperło to tu inicjatywu. No i z 7 czerwca 2024 roku zahalne schromadzenia Organizacji Zjednoczonych Narodów przyjęło rezolucję zaklekajuczu Nowe Świato. Hołownym inicjatorem był Kytaj, który współpracował z Egiptem, Peru, Hiszpanią i Uzbekistanem przy właśnie zaklekaniu toho świata. No i cil Międzynarodnego Dnia Dialogu Medże Cywilizacjami jest jasnej. Promowania dialogu, wzajemnej poszany, globalnej solidarności, osobliwo w czasach, kiedy już coraz jak wojny pojawiają się. Dialog medże cywilizacjami ma eliminować dyskryminację i budować takie, powiedzmy, zaufania medże narodami. I no warto też pamiętać nelem, że desiatoho mamy świtowy den i zdychołym na roweri, ale też dost świże, bo drugi rik pidriat dopiro Międzynarodny Den Dialogu Medże Cywilizacjami. A teper kus muzyki przed nami, a pak pojechamy do następnej dalszej ciekawej derżawy w oświti, ale poklasz to posłuchamy Gosi Pałkę i śpiwankę Pidna Hołowką Rannia ja Ptaszyna. Pak puszczu wam muzyku z Pidlasza, to bude ensemble Hajda Banda i instrumentalny utwir Pidna Hołowką Polka Poleska.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lem FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, lecz od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powiedzieć swoje imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurczynało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

Słuchali z te ensemblu Hajda Banda. Jest to grupa, jaka pochodzi z Pidlasza, z północno-schidniej Polszczy. Słuchali sme instrumentalnego utworu pidna hołówką Polka Poleska. Rańsze pustyłem wam łemki wsku artystku Gosiu Pałku i śpiwanku z jej płatni pidna hołówką Rania Japtaszyna. Jakiem zapowił i jak tyż dodumujete się, teper przyszedł czas na małą podorożdż do następnej dzierżawy w oświti. Chneska i chame do Afryki, ale dokładniej do północnej Afryki nad Śródziemne Morze, dokładniej do Algierii. Algieria, taka wielka dzierżawa w północnej Afryce. Stolicą Algierii jest Algier. No i też nazwa dzierżawy wzięła się od nazwy stolicy tej dzierżawy. W Algierii besidują oficjalnie po arabsku, ale też istnieją mniejszościowe języki autochtonycznych etnicznych grup, które żyją od stolitiu na tym terenie. Walutą Algierii jest algierski dinar. W tej dzierżawie żyje dost wielu ludy, bo 44 miliony, no ale też na niemałej powierzchni, bo powierzchnia Algierii to 2 381 000 km². Jest to sema, co do bilszosty dzierżawa w oświti i najbilsza dzierżawa w Afryce, no joj powierzchnia to je 4,5% powierzchni ciłoj Afryki, ciłocho kontynentu. No taka wielka dzierżawa, no ale maje paroch rik, ale bilszest to tych rik jest sezonowa, sód to epizodyczny rik. Najdłuższą riką jest Wadi Szaf, aż Szalif, która maje dołhist 700 km. Na północy Algierii mamy chory i w tych chorach Atlas znajduje się najwyższy werch Algierii. Jest to Mount Tahat. Ma je wysotu 3003 metry nad morią i znajduje się w chrbetii wysokoho Atlasu Sahary. Ahaggar, tak nazywają się te chory. Jest to miejsce o wielkim kulturowym znaczeniu dla etnicznych grup Tuaregiu. No ale trzeba też dopowisty sud chory, sud da jak epizodyczne rike, ale przede wszystkim 80% powierzchni Algierii to Sahara. Zatem Algieria jest jedną z najbardziej pustynnych dzierżaw w oświti. Hołowny mista i bilszyst tej milionowej populacji żyje wzdłuż berechu Śródziemnego Morza. Tam też jest kus przyjemniejszy klimat, taki, w którym no litom jest słoneczno, nie pada deszcz, a zimą jest kus studeno, ale nie tak bars i pada tołdy też wielo deszczu. Najwyższa temperatura w Algierii, jaka była pomierana, to było plus 52 gradusy. Dokładniej taka temperatura pojawiła się w Beni Abbes w 2024 roku, 2 roky temu. Ale też bywają w Algierii, osobliwo w chorach, minusowe temperatury. Najbardziej wielki, taki najbilszy moroz w Algierii to był w Batna w chorach Aures. Tołdy było minus 20 gradusiu i taka temperatura była pomirena w czas zimy w 2005 roku. No i też jeszcze warto dopowisty kus prokulturowy, prohistoryczne atrakcji Algierii i takie informacje, takie ciekawostki mam dla was, ale powiem po krótkiej perwi. Posłuchamy po klasztor ansamblu Kwiat Jabłoni i śpiwankę po polsku pidna hołówką Płachta Nieba.

0: a czego nie.
1: Wertam do was po krótkiej muzycznej pererwi. Tyrwat program treświty besiduje wam Jakub Zygmunt i słuchale sme śpiwankę ansamblu Kwiat Jabłoni. To była śpiwanka, dokładnie Płachta Nieba, bitakem na hołowką. Teper wertamy do Algierii, bo zaczął ją już besidu prototu krasną wyliku pustynnu afrykańsku derżawu. Stolecia derżawy Algier jest to miasto bars krasne. Bars urokliwe, bo nachodzi się na zboczach Hir, jakie schodzą do moria. Zatem podla wieloch opinii, to Algier jest jednym z najbardziej urokliwych miast Afryki. Algieria w zahali ma je aż 1200 km berechu, nad którym nachodzą się tak skalisty klify, jak i też plaże z piską. Osobliwo popularne są kurorty Tlemcen i Tipaza. No i też w tej północnej części derżawy nad berechom Śródziemnego Morza, tam gdzie żyje większość ludy, też jest budowana wielka transmagrebska autostrada. Jest to taka autostrada, która łączy Maroko, Algierię i Tunezję. I kiedy będzie to ta inwestycja skończona, to będzie jedną z najdłuższych tras Afryki, mająca 7000 kilometrów. No jak idę pro historię Algierii, to trzeba powiedzieć, że to też była kolonia, dokładnie francuska kolonia. Niezależnie od Francji, Algieria zyskała 5 lipca 1962 roku po dłuchy bars brutalni wojni o wyzwolenia, to ta wojna trwała 8 roku i też skończyła 132 roku francuskiej dominacji. Wojna miała wielkie znaczenia dla takich ruchów pro-nezależnist w ciłym afrykańskim kontynencie. Kole już uzyskali to tu nezależnist, Algieria stała się jednym z liderów w borbi o dekolonizację Afryki i ciłoho arabskoho świta. I Algieria to ma bardzo wiele zabytków, ma bardzo wiele atrakcji takich też ciekawych dla turystów. Nachodzi się tam 7 obiektów wpisanych na listę światowej spadkowiny UNESCO, w tym legendarne miasto Timgad, które bywa nazywane afrykańskim Pompejami. W Algierii woznyknął był wybudowany jeden z najlepsze zachowanej dochneska rzymskich antycznych teatriów w Afryce. Nachodzi się win w Dżemili i tot teatr był tak wielki, że mich pomystyty 3500 ludy. No i też okrem to tych licznych atrakcji na berechu w północnej Algierii, to też wartat zwertat uwagę na pustynię Tassili Najjar. Tam to ta pustynia uchodzi za jedno z najważniejszych prehistorycznych stanowisk naskalnej sztuki w oświti. Na to tej pustyni były odkryte petroglify na skałach, aż 15 tysięcy różnych petroglifiów. No, zatem jest, co tam eksploruaty, wartat poczytaty bliższe pro Algierii, zainteresowaty się tą derżawą, bo skrywa weloch tajemnic, weloch sekretiów, pro kotry iszczy, no, takie statystyczne turysty nie znają. A teper to poznate, ale muzyku jak wam puszczu, kińczymy temu pro Algierii, a teper idziemy dalsze, posłuchamy ansamblu Laboratorium Pieśni i śpiwanki Pidna Hołowką He Ojate.

To był ansambl Laboratorium Pieśni i śpiewanka He Ojate. Skończyła się muzyczna przerwa, drodzy słuchacze. Trwa program Tryświty, besiduje wam Jakub Zygmunt. No i do tej pory besidował ją wam pro Algieriu, bardzo ciekawa derżawa, wielka derżawa w północnej Afryce. No ale dneska mamy seredu 10. czerwca i trzeba już wam przypomnuty, że warto korzystać z tych naszych programów w prawym efirii, bo z kińcią czerwca zaczynają się dla nas wakacji i nie będzie ani korzo, ani pacisnej chodyny, ani trzech świtiu przez ciły lipiec i serpen. Za to w serpny to bude lito z Lem FM, to bude sztodenna audycja z różnymi redaktorami Lem FM, no ale to też to ta audycja bude kus na inczych obstawynach, ale bude to maty nachodu posłuchaty na spriamem efili, no bo tak okrem toho, to właśnie przez dwa miesiące do wereśnia bude tycho. Oczywidno zaohaczam słuchaty powtórzeń obzeracza przyrody. Poklasz to właśnie sód puszczane powtórzenia najnowszej serii. Powtórzenia idą oto tych samych chodynach, co premierowy odtynkę. Znaczy w piatnyciu o 13 chodyni, w sobotu o 8:30 i w seredu bardzo skoro rano o 4:30. Ale obiecuję, że od oseny wertam z nową temą do obzeracza przyrody. Budut tisz na portale Lem FM zajawkę odtynkił, za tym budę te mochle ślidyty. Po prostu to, co budę emitowane, co budę dla was rychtowane właśnie w ramkach toho programu. A teper to rychtuju już dla was dalszą muzyku. Posłuchamy jeszcze dasz to z Estonii. Mari Kalkun, korolewa estońskiego folka inczyma słowami. Posłuchamy śpiewankę po estońsku oczywidno pidna hołowką Munamae Lomine.

0: Wertam do was drochy słuchaczy, po krótkiej pererwi słuchali sme śpiwanku z Estonii. To była Mari Kalkun i śpiwanka pod nachołówką Muna Mae Lomine. I nachołówok prawdopodobno nic wam nie besiduje, no bo może te nie znate estońskiego języka, ale tak naprawdę słowa tej śpiwanki, jak i nachołówok, sud pro stworzenia najwyższej chory w Estonii, która nazywa się Chora Wielkie Jajko. No taka bardzo dziwna, netypowa nazwa, ale właśnie to była taka narodna, folkowa śpiwanka z taką czarującą leksyką, z takimi czarującymi słowami. I to też była poślednia śpiwanka w chneśnim odtynku trych świtił. Pomale już praszczam się z wami, drochy słuchaczy. Czujemy się o dwa dny, 12 czerwca w piatnyciu, oczywiedno wieczorem po nowinach ochodyni 20. Zaran trych świty budut Severianom Kosowskim. Wszystko idę po staromu. Zatim żelam wam przyjemnej reszty wieczora. Odpoczajte, spokojnego snu, spokojnej nocy. No i trzymajcie się. Ostante zdorowy i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Przczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 51. Piętnicia, 15 listopada, novembra 1946 roku. Kunkoła powit gór leci. Waniu Hładyku w New Yorku pyszu do rodnej z Kunkoły pod datą 6 września 1946 roku. Nowostej w nas ważnych nit. Żyjemy po staromu przy nowom prawytelstwi. W Klimkiłci, jak wam może widomo, lisowe bandyty spalili 18 chysz. Nolem toty, w których osiedli Polaky. Stało się to przy końci żnył. I tak Polaky nie dołho natieszyli się ludzką pracą. Polewy roboty my już pokończyły. Pomoło tyle żyto, przenyciu i posijale ozymynu. Jeszcze mamy wybrate kompery i buraky, nawozy ty drą i wse hotało na zemu. Urodzaj udał się dost bohatej. My na mało tyle żyta 4 metry, pszenicy 2 metry, jaczmeniu 10 metrów, orkiszu 4 metry, ołsa 18 metrów. Kompery i buraky zarodyli lipsze, jak w poprzedni roki i isty budę pod dostatkom. My aż teper poznali, że wojna zakończona, bo od 1 sierpnia nowe prawytelstwo unieważniło wsi kontyngenty, a do tego czasu my musieli dawać te kontyngenty jak i w wojennym czasie. I z Rosji teper nie pouczamy na jakich widomostej, nie pisem, bo mówiąc, że granica między Polską a Rosją zakryta. Pierwsze pisma przenosili to te Polaki, że pereselali się z Rosji do Polszczy. No teper to pereselenie ustało. Radocyna, powit gór leci. Jedna krajanka w New Yorku peredała w redakcji pisma, jakie ona dostała od sestry i bratanka i z Radocyny. Pisma pisane 1 wersnia toho roka. Sestra dziękuje za pakunki, a dalsze donosy śledujące. Już im nie mała całkom niejakich łachił. Tak nas obrabowali do czysta. A drugi pakunok przyszedł do Dupeja, po czechosłowackiej stronie granicy, na same matkobieżane puszczania. Od swojego muża już 13 tydzień nie mają niejakiej wisty. To może wy tam też to odczujecie, bo ja czuła, że w Rosji nastała wielka posucha, to się nicz wrodyło w 18 oblastiach i że nasze ludy przychodzą tu bliżej granici. I tak opowiadają, że 3 transporty z naszymi ludmi mają pryty nazad. To i ja czekam, że może i win nadejdę. Jaselski starosta kryczał na sesji z witamy, że ludzie z Rosji idą nazad, to żeby ich, to te ludzie, co są do doma, przyniali czestno, żeby im przykrosty nie robili, że to tak wszystko od Boha się stało, że to ludzie swoje domy poleszali i swoje majetki, a piszli na czużynu. To jak nadal budę, niech to nie znaje, czy dach to prydę, czy nit. Przed wesną przyszło do Bortnoho 8 rodyn, a teper do nieznajowy jeden gazda przyszedł z żeną i z dwoimi dietmy, ale bez chudoby, tylko łachy przyniósł. I po innych sełach pokusę traflat, że choć kto przychodzit, to może i mojemu mużowy hospod pomoże pryty na swoją zemlu. Bratanok pysze, w nas teper ciężko żyty, bo wojna wszystko poniszczyła, a zarobyty grosza nie zarobyt nigdy, bo taki czas, chyba

Był też na froncie i wrócił się zdrowy, ale pojechał do Rosji. Ale ja nie išel, bo na czele się dekotry wertaty. Ujko z tatą nie wrnuli się, to ja się zabrał z Kurołowiczą Iwaną i zmy piszli do Rosji i hladaty, że kiedy one się nie chodzą wrnuty, to wezmemy sobie łachy i się wrnemy. Przyszliśmy do toho sela w Rosji, gdzie są radoceniane. To chyżkę mają takie, jak w nas kolesy male cygane. A koroły i koni chcą od nich zabraty do kołchozu. No radoceniane nie chodzą daty, to nie znam, jak teper żyją. Wy sobie może dumate, że teta za to przyszli do domu, bo się nie mogli zgodzić z ujką. No tak nie dumajte. Jak ja przyszedł k nim, to każde chciło iść ze mną nazad. Tak i ujko tetu wyprawili. Tata nie chcieli z początku i ty, że jak one pidą, toż to ujko same budu robić z babą. Ale ujko powiele, żeby się tym nie starali, bo one mają jeszcze z domu zerno, korołu i dwa kony, to że se radu dadut bez zimu, a w liti, że wyjdą do domu. To tak się rozeszli, a teper nie znamy, co to jest, bo ani nie przyszli, ani pisma nie napiszą. Przypis redakcji. I z tych pisem widno, jak to nasze ludy na początkach putarstwowali między Polszczą i Sowieckim Sojuzom. Jedna bodnarczanka pisała swojej rodzinie w Ameryce, że wsi bodnarczane wernuliby się z Rosji, jakby lem mogli, ale nie możut, bo Lemona była taka chytra, że to wernuła się. No tu tot chłopec i z Radocyny pisze, że to pojechał za ujką i tetą w Rosyju i wernął się nazad z tetą, a ujko jeszcze ostał się i teper widno, że nie chce wertaty się. Symeon Kowalczyk, Waterblit, rodom z Seła Złockie, Nowosądeckiego Powita, pouczył trzy pisma od rodstwennyków z Sowieckiego Sojuza. Jedno pismo od brata, który był w Kierowohradzkiej Oblasty, a teper nachodzi się w Tarnopolskiej Oblasty. On pisze, że tam koło neho jest mnoho naszych lemków z Złockiego i susit nich seł. To przez neho nasze ludy w Ameryce, wychodcy z Seł Nowosądeckiego Powita, mogą dladaty swoją rodynu. Brat Petro Kowalczyk pisze. Żukoł, 4 sierpnia 1946. Pismo ja od tebe dostał 30 lipca, Julia. I duże ty za nich dziękuję. Duże to mnie zradowało, że wy żyjete i jste zdrowy, i że to powody cię wam dobre. My takoż dziękujemy Bogu zdrowy. A powodzenia jak zwyczajno w czużyni i na nowej gospodarci. Nie ma dwere, ani wikon. My na razie gospodarymy same, nie znajemy jak dołucho. Mamy dwie koroły, simki, jaczmeniu, trochę prosa i kartofel. My piszli transportom na Kierowohrad, ale tam nie mogli zmerzyty. To sme przyjechali korołami na Tarnopol. Jechali sme 3 tygodnie firom, 700 kilometrów tamtego roku hoseny. I tylko naszego majetku, że na jedną firu. Tu jest bohato ludzi i z Łódzkoho, Szczawnika i innych seł. Tu jest brat Iwan i sestra Maryja. Bratowy Iwanowy żynka pomerła na Czerwinku w 1942 roku. Zostało 4 dzieci. I ożenił się drugi raz z sestrą mojej żynki. To mają te 2 dzieci. Dalsze dowidujesz się za brata Jacka. Duże mnie smutno zadłaty za neho, że win tak bidaka piszą z oświtaciłką niewinno przez złych ludzi, ale i oni pouczyli za to swoją zapłatę na Sybiru. Bratowa Sztewka i Hale razem z nami i z Kierowohradzkiej Oblasty i przez zimę była w naszym seli. No na wesnu zmy się pohniwale. To piszła deś koło Lwowa. Ale szkoda o niej choworyty, bo zdaje się i ona była przyczyną Jackowej smerty. Wsiady na opisuju, bo toho było duże bahato. Szwagier też został się na Szczawniku. A teraz, gdy powertaje się, to ja nie znaju. A dziewczata to odna wyszła za mąż. Za Czechosłowacku Storojanu, a drugie dwie heł pomiędzy ludy się tyrajut. Ja heł pracuję w kooperatywie kramarem, ale jaka robota, taka płaca. Rodyna u mnie dost wielka, wisem dusz. Mamy 4 dzieci, najstarsza diłka 14 lat. I żynkę mama i sestra, to trzeba dost szpekulowate, żeby jakoś prożyty. Pysze 14-liczna diłka Petra Kowalczyka. Drogi stryku i wystryno, pyszu do was kilka sliw, które ma was pozdrowlają duże, krasno i serdeczno i dowiduję się o waszym zdrowiu i powodzeniu. Nasze zdrowia dost dobre i powodzenia jak zwyczajno w czużym kraju. Z domu pojechaliśmy na Wielką Ukrainę w lipcu 1945, ale tam pro nas życia nie było, to pojechaliśmy na zapadną Ukrainę. Tato jechali w Firoju, a mama z nami pojazdom. Tody my prożywali wielkie trudności, bo było duże chłodno, a nie jechaliśmy pasażernym pojazdom, bo nie wilno, tylko odjacharowym. Ale koby choć był kryty, to jeszcze nie byłoby złe, a to tylko na platformie. To zdawało się nam, że to pomerznemy. No kole przyjechaliśmy heł, to już troszkę lepsze, ale nie tak jak doma było. Jest nas 4. To 3 chodzi do szkoły, a najmłodszy syman jeszcze nie chodzi.
Jan na Chodżu w 5 klas uczył się na Wiedźmino.

Młody brat i sestra dosyć dobre. Kowalczyk Anna Petrowna. Michał Szost predał w tych pismach swoją kartkę do brata Iwana Szosta, który maje na chodyty siades w Detroit. No tak jak Stefan Kowalczyk nie może doruczyty jemu pismo, bo nie znaje jego adresu, to prosit podaty to w gazeti. Drogi braty i bratowa i wasze ditoczki, pozdrawiają was o duże krasno i serdeczno, ściwą swoją rodyną i donoszą wam o swoją zdrowiu i powodzeniu. My do tego czasu Bohu dziękujemy zdrowy, a powodzenia jak zwykło na czużyni. Nie tak jak w naszych chorach Karpatach, gdy sołowej śpiewaje, zimna wodycia płynie i zeleny lis szumyt. Nie można rody moho seła zabyty, chocia majemu sztoisty do toho czasu i wodycia jest dobra i zimna do picia i do mycia, tak jak i w chorach naszych, ale jest duże sucho, bo dożdżu było mało i nie duże się zarodyło, choć zemla duże dobra i pszeniczna, ale nie możemy tu przywyknuty do toho wsioho. I klimat jest trochę ostrzejszy jak u nas. No do wsioho pomału zwykniemy, bo taka nasza dola. Tu zmy razem, sestra Hania, Polikariowy, swat Adam, Zubal, Andrzej Szost, swat Zoszczałnyka, Seman Jacenyk, Tarasowicz, Jacko Hopej, Josef Kopuściański, Waniu Markowicz, Dańko Barna, Barna Andrzej, Michał Markowicz, Petro Kowalczyk. My nachodzimy się w Tarnopolskiej Oblasty w celi Żuką, a syn Wasyl jest w Lwowie za szofera przy Audi. Michał Szost, Tarnopolska Oblast.

0: Is this English radio station?
1: Nie. Polskie radio? Nie.
2: Ruskie radio?
1: Nie. Ukraińskie radio? Nie.
2: Wo, wo, wo.
0: LMFM.

0: Lem FM 106 i wszystko leci, 103 i 8 polkowyci. Lem FM to twoje radio.
1: Korzo.

Nowe miesta zbudowane ponad rzeką Detroit, którą odkrycia chciał amerykański prezydent Donald Trump zablokować, może być odkryte późniejsze, jak się napred oczekowało. Powiedział to w środę kanadski premier Mark Carney i pisze agentura Associated Press. Posmoćmy, wszystko twardo robią na tym, żeby było miejsce odkryte jeszcze najskorzystsze. Nie jest to żadna wielka drama, pokud to bude trwać o dużo dłuższe, bude to trwać o dużo dłuższe, ale tot projekt bude na chosen Kanadianiu, Američaniu, biznesu, turystów i żytelów na dalsze 10 roków, powiedział Carney. Światoczne przestrzegnięcia toho, tej... No, to je toho pásu na medzinárodním mosti Gordyho Havy, ktorého spoluvlastník mami sú Kanada i americký štát Michigan je naplánovaný na piatnicu, to ale neznačí, že budem takoj odkrytý i pro transport Carney. U výtorok poviem, že tot míst medzi Windsorom i Detroitom bude odkrytý do kince tažňa. Piatnicová ceremonia odbude sa po nedávnym telefonáti medzi gubernatorkou Michiganu Gretchen Whitmer i direktorkou kancelárii Bielho domu Susie Wills. U februári Trump požadoval, żeby Kanada predala americký federálny vládi cholem polovenu zo svojho vlastnictva na mosti a spomnala ďalšie bližšie nešpecifikované požiadavky v rámkach Tesku na čerezhraničný biznis. Místko, ktoré je spájať Windsor v kanadskej provincii Ontario i americké místo Detroit, má byť vážnou ekonomičnou takou žilou medzi obe dvoma krajinami, je nazvané po legendárnym kanadským hokejistovi, ktorý odohral 25 sezón za klub NHL Detroit Red Wings. Jeho budovanie toho mostu počalo išli u 2018 roci, tak uvedeme, koli oficiálno nakonec bude tot míst odkrytej.

jeszcze. Przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

brzozami się brata. W Leluchowie miła, czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła, zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

Anna Horvath, ja już mam 89 rok. 40 ludzi z Bortnogo wzięli do Jaworznej. To było straszne. I tam muczyli. Za darmo, za darmiśko.

Powiedział sobie sam, że studni zabytoj gustu werchninu masło żółte nie uzjez. Kusał jest zupczyk czestku z oslezką. Gwarił jest odcze nasz, choć raz, nie pro ucho człowiecze, a pro duszu swoju słuchajuczu.

pozerali na chmaru lem. Czom ty chmaro zazdrostysz toho szczęścia lubostysz?

Persze Lemkiłskie Radio. 106,6 Gorleci, 103,8 Polkowyci. Lem FM to Twoje radio.

0: jest četvr 11. červce junija 2023 roka. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Už zaran v Medžalebirťach začnú sa prezentovanie 35. ročníci od 1. švitového kongresu Ruseniu. Rusinská obroda na Slovácii vo spolupráci so Švitovým kongresom Ruseniu, Švitovým radom Ruseniu i mestom Medžalebirťi zrochtovala švatkovania Dňa Ruseniu Slovácii, što budú poučené i s prezentovaniom Dňa Ruseniu Slovácii. Якраз Меджалабірчі суд міщом, де в 1991 році відбувся перший світовий конгрес русинів. Швидкування зачнуться о годині 19.30 в просторах арт-хотелу, де відбудеться бесіда під назвом «Прямо учасника першого світового конгресу русинів в Меджалабірчах». Пак в суботу от 9 години планувані суд дальші події – Medže inčoma konferencia, procesia v krojach, gala program v amfiteatri, pokaz filmu Potopa i stryče s tvorčami i aktorami. Nedelný program završuje švatočné zasiedanie Švitovej rady Ruseniu i božestvenná liturgia. Organizátor prosiat na podiu všetkých Ruseniu, ľubiteľov ruseňskej kultúry, folklóru, historii i tradícii. Słowacki Nacjonalny Muzej doczesno perenese Muzej Rusyńskiej Kultury w Priaszowi z teperyżnej budowy, gdzie kolisy były kasarni, do innych prostoriów, które ma resort kultury w ramkach miasta. Potwierdziła to generalna dyrektorka SNM Wirosława Bernatowa. Za jej słowami techniczny stan budynku, w którym jest muzej, nie jest dobry. Dyrektorka poinformowała i o postawionym poprosi przeniesienia muzeju do Medžalebirťiu. Zmiany w Muzeju Rusyńskiej Kultury poczęły dziać się w żółtym oktobrze minionego roku, kiedy była z dnia na dzień odklikana dyrektorka Luba Kralowa, jaka była w funkcji od sierpnia-augusta 2019 roku. Proti możliwemu przeniesieniu muzeju do Medžalebirťiu jest rusyńska obroda na Słowacji. Вопросом там займалося і майове засідання округового стола Русинів Словації. В днях від 12 до 14 червня юнія на Лемковині в околичах села Малостів відбудеться 5-та і 6-та рунда гірського автомобільного чемпіонату Польщі. Пройде він на Малостівській, Магурі і в околичах. В змаганнях візьме участь 79 учасників, što bude rekordovým číslom v podii organizovaní bičským automobilom. Trasa čosli 3610 metrů. Patronat nad podijom trimat maršalok Małopolského województva Łukasz Smułka. Treba pamiętati, što dorogo v okoličných lemkijovských selách Małostiu, Pankna, Kriva, Virchnia, Gładoszyu môžut poti na dajaký čas zaperto. Jak informuje gmina Sankowa, produżają robotę przy budowie basenowego kompleksu w Sankowi. W sredynie obiektu kładena jest elektryczna instalacja, montuje się wentylacja, ta trwają dekoracyjne roboty. Z każdym tożniom widno coraz bardziej kinciowy obraz inwestycji. W kompleksie znajdzie się rekreacyjny basen z wodnymi atrakcjami, tor do nauki, pływania, zjeżdżalnia, zona dla najmłodszych, relaksacyjna wanna, ta okrema zona spa z suchą, parową i infraczerwoną sauną i solankową inhalatoryją z grotą. Choć przed podziwniczoma i szczuwelo robota, już gdy słytno, że nowy obiekt stanie się ważnym miejscem odpoczynku, rekreacji ta stricz dla żyteli gminy Sankowo i turystów.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Son. Poema. Snył się mi dido tej noc. Išol głuboczy jarowaty. Bdlata liniły tuchy bylcy, postukujúči, ťahli horí vhonom výz a za ním pluch zavlákaný. Dido Oczami niebo miriał, bez huńku obzyriał, jajce w kieszeni, na chlip świeżo wpeczeni pozerał. Świt wesną natchnieni, rozpiwał się, zazelenił, prigorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem, tużyła. Zemle, zemlice, zitnął dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy zapiatej lisił, wziął jajce do żmyni. Z imenom gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żeby się nie robili bolaka od jarma, żeby się sejkę nie duszyli darmo. Ruszył. Jajce prikrył skrybą, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, steju, hej, ruszył, hej. Rosny mi chlibę jak lis. Jak lis mi pachny chlibę. Nie pidu drugi raz za morę. Tebe, smużko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Nie pidu za morę drugi raz. Hej, steju, hej, ruszył, wraz, składom, hej. Przebacz mi, zemlice, sztum jak poturnak niewierny, świtamy piszął, tebe liszył, rytna. Ja dumał, żem bidny i goły jak Lazar, siedmia zamanił tlarami. Koli mi witer w oczy zagnał tugu i slezu nagnał solenu hirku, jak moria woda, ja znał już, żem cię prodał. Marno, nie najdu druhoj takoj, deby mi potik czerkał, liszumił, kamień czeberkał rydnom besidom. De oczy nie zwernu, de nie pidu, tam cień twoich werchiw idę moim szlidom, nebom zachmarenym ciachnę spominy do kariat proklinat. Hej, sejk, hej, moi, składom, hej. Не за то до тя верну земле, жем скрв'ю виплював груди. Не за то, лем за то, жем тя любив. До болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину. Прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

ale tak nie było, tak nie było, tak nie było, tak nie było, tak nie było, tak nie było, tak nie było. Ale to nie jest to, bo tak ja mówię, że to nie jest to, bo tak ja mówię, że to nie jest to, bo tak ja mówię, że to nie jest to, bo tak ja mówię, że to nie jest to, bo tak ja mówię, że to nie jest to, bo tak ja mówię, że to nie jest to, bo tak ja mówię, że to nie jest to, bo tak ja mówię, że to nie jest to, bo tak ja mówię, że to nie jest to, bo tak ja mówię, że to nie jest to, bo tak ja mówię, że to nie jest to, bo tak ja mówię, że to nie jest to, bo tak ja mówię, że to nie jest to, bo tak ja mówię, że to nie jest to, bo tak ja mówię, że to nie jest to, bo tak ja mówię, że to nie jest to, bo tak ja mówię, że to nie jest to, bo tak ja mówię, że to nie jest to, bo tak ja mówię, że to nie jest to, bo tak ja mówię, że to nie jest to, bo tak ja mówię, że to nie

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu,

takie wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiesz.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

Dobry wieczór, witam na słuchowisku i następna część Partyzanta Petra Polańskiego. A w tym odcinku doznamy się, czom paraniuky wele borbu z dworą. Zapraszam. Rodyna paraniukił była kolysy zamożna, jak na panszczyny obstawlinia. Ta obrywało się. Raz pradido Hajmona nemich sterpity tyrańskich straszennosty, jakich didycz dopuszczał się na ludziach. To je kole hajduky jak soho staroho, sywoho chłopyka, szto prosył miłostyni, jałmużny jak wariat. Na rozkaz didycza sikly na hajkamy jak wołocangu w odwori. Paraniuk nie zderżał i stał w oho oboroni. Jednym hajdukom wdaryło zemlu, druhoho zahuszył piastunkom, a trzecioho chwatył i szmarył hejby pereczkom za płyt. Bo trzeba znaty, paraniuky chłopy były jak duby. Didycz z pomsty skonfiskował mu połowynu majetku, a syna pisłał do batalionił, gdy tot i zhenuł. I mstył się dale. Didycz ci zabachło się raz, żeby tot fajeton, kotrym się wezła do mista, ciachał stary paraniuk. Tołdy i hemer. Pamiatał o tym paraniukił syn. Chodył win iszczy na panszczynu, tekol raz pan bremennu selanku okładał na pole na hajkamy. Jał paraniuka taki hnił, szto chopywszy pana potriasnym tak mocno, że tot onimił. Ne wyriuk od tołdy słoweczka. I mał jak wrzmeny paraniuk, kiedy pryszoł domił, że prydut do neho dworsky do posipaky. Prorychtuwał się na toto. Stał soj z buczyną w dwerioch i ny jeden z hajdukił nehoden był prystupyty. Kłał na zemlu każdoho, kotry lem się zbliżył. Przyszła potucha. Tanycz ne pomochło. I wzięli się na sposób, zo sztyrioch uchlił, pit palili chyżu. Ale paraniuk się ne podał, zhorił w straszennych mukach, a ne wyszął. Hajmon, jego syn, mał tołdy pit 30 rokił. Hodny ste teper poniaty, jak win się odnosił do dworu. Okrem żalu za nianią. Nemał teper swoho gnizda. Wziął bygar, owczarski kostur i pustył się z oseła. Pan chcił kończę wziaty ho do tiaszkoj służby. Hola, powił Hajmon. Sawa paraniuk ne budę wece służył, ubyj ci swoho widcia. I piszą na połonyny, ostał czobanom. Ta pry tym trafiło się sztosy, szto zaważyło na ciłym jego życiu. W merajuczej didycz mał wydżynia. Sowa wykołoła mu oczy, a pak pereminyła się w hrobaria, kotryj zakopał ho żywoho do jamy. A za hrobarią ohen horił w ochny człowiek, stary paraniuk. Didycz po takim wydżyniu pryklikał swoho syna, teperiszniocho naszego pana, i jednoż to, złomyty, newilno mu było, nakazał mu pred skonom, a to, żeby Hajmona lyszył w spokoju, ne tykał, ny joho obyścia, ny dity. Od toho czasu nasz didycz z daleka się trymat od Hajmona. Tym sposobom Hajmon slebidny od panszczyny. Ne owczaryt uż, lyszył koszaryska, prydbał konia i kupczyt wynom, za kotrym czas od czasu wyprawlat się na uhry. Hajmon to dobra dusza, jako i ja ne znał. Za neho ne jeden z oseła życia by dał. Od
i prywa z noczami sidył. Ta kto was stopel wyratował? Posłuchajcie jeszcze o jego dzieciach. Ony tiż, każdy z osobna osobliwy. Jaką? Horba tej małej hejby ne hajmonił. I ponurak, chladat samit nosty. Rytko się wizwę, hejby nimej. A wse zaniaty jako syma duchamy, a i chmarnykom jedla seła. Postawił sojch żoczku, komarnek, na pustakach, a czyste wydzieli. Drugi, jego syn, ciłko minczy i wesoły, i żartibliwy. Rybaryt i zanymat się promom na sani, hejby prykowanej do wody i do onoho promu. Tam dla neho życia rają. Wańko, wariat, iszczy dietyną był, a za jedno głowodi chociachło. Raz, kole Żydy puszczali sanom klocy powiązane w daraby, Wańko, piatiolitni lemtołdy szkrab, wsunął się do kutyka połotnianoho szatra na jedni z darab. Do perwa na dołach sposterechli ho Żydy. Bywał pak i na Dnistrii, i na Czermoszy, ale szmarył wszytko i wernuł się na Swisan. Tu mu, gwaryt, jak raz. Jocho by wam pamiataty, bo to win wytiachnął was z wody, kiedy te raneny chlupnuły chyn z wysokoj skały. Win pryniósł was ledwo żywoho na naszu klebaniju, a sam hejby nygdanycz wernuł się na swój prom. Prywas pak ostawał hajmon. Jeden iszczy syn hajmoniu Hemer, ostała po nim wdowa Jałdocha. Z osobliwą uwagą słuchał jełtym ostatnich sliw, wydymo wyczekuwał ich. Nehoden był zrozumity czudnoho powiedzenia Jełdochy, tołdy kiedy się hyn jawył. Tajne diżdżał się zrozumity. Kolaska sperła się na rynku. Nie był hneska rynok okrużnoho misteczka pustej. Tam do obyczni plantali się lemrzydziuskie kozy, pejsaty jewrei i debes wsiakoj mecyi rozkładali się czas od czasu wandrujuczy cygane, tam teper rehotali się koni, bręczali szabli. Ochotnykyż to ciachnuli na pomicz koszutowy dnestu odpoczywali. Dekotry leżały na kamieniach nerywnoho bruku, inczy napawali koni prystudny posered rynku. Jeszcze inczy zobrany byli w kondytoryi. Paroch akuratni kazał nawernuty do dwora, tojże nowo postawleno i kondytoryi, de wekrzynom wszytkie susidowe zajżdżali. Była to kondytoryja, która w małym misteczku stanowiła i austeryju, hostynec, i korczmu, i zbirne miejsce. W hołowni sali, na peredniej ścini, wisił portret Robespiera, a na drugi malunok przedstawlającej wteczu Napoleona. Tymczasem wstupmy na salu, Ryuk Dunowicz. Iszczy czas, pak pideme do miejscowego parocha, de wszytkie naszy majut się zejty. Na hneska to już wszytko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska. Why are we alone?

0: Dialem FM.
1: Jest četver 11. čeruće junija 2023. roka. A na novine rade Jalem FM prosit Olena Stefanovska. Už zaran v Međelebirćach začnuće się prezdenuvanje 35. ričnici od 1. švitovog kongresu Rusiniju. Rusyjska obroda na Słowacji we współpracy z Oświatowym Kongresem Rusyniu, Oświatową Radą Rusyniu i miastem Medżelabirci zrochtowała świadkowania Dnia Rusyniu Słowacji, co będą połączone i z prezdnowaniem Dnia Rusyniu Słowacji. Jak raz Medżelabirci z udmiściom, gdy w 1991 roku odbył się pierwszy Światowy Kongres Rusyniu. Świadkowania zaczną się o godzinie 19.30 w prostorach Art Hotelu, gdy odbuda się besida pod nazwą Priamo uczestnika pierwszego światowego kongresu Rusyniu w Medżelabirciach. Pak w sobotu od 9 godziny planowane są dalsze podii. Medżeńczoma konferencja, procesja w krojach, gala program w amfiteatrii, pokaz filmu Potopa i strycze z twórcami i aktorami. Niedzielny program zawiera świąteczne zasiadanie Światowej Rady Rusyniu i Bożestwenna Liturgia. Organizatora prosiat na podiju wszystkich Rusyniu, lubitelii rusyńskiej kultury, folkloru, historii i tradycji. Słowacki Nacjonalny Muzej doczesno perenese Muzej Rusyńskiej Kultury w Priaszowi z teperiśniej budowy, gdzie kolisy były kasarni, do innych prostoriów, które mają resort kultury w ramkach miasta. Potwierdziła to generalna dyrektorka SNM Wirosława Bernatowa. Za jej słowami techniczny stan budynku, w którym jest muzej, nie jest dobry. Dyrektorka poinformowała i o postawionym poprosi przeniesienia muzeju do Medżelabirci. Zmiany w Muzeju Rusyńskiej Kultury poczęły dziać się w żółtym oktobry minionego roku, kiedy była z dnia na dzień odklikana dyrektorka Luba Kralowa, jaka była w funkcji od sierpnia-augusta 2019 roku. Proti możliwemu przeniesieniu muzeju do Medżelabirci je rusyńska obroda na Słowacji. Вопросом там занималося і майове засідання округового стола Русині у Словації. В днях від 12 до 14 червня юнія на Лемковині в околичах села Малостів відбудеться 5-та і 6-та рунда гірського автомобільного чемпіонату Польщі. Пройде він на Малостівській, Магурі і в околичах. В змаганнях візьме участь 79 учасників, co będzie rekordowym czasem w podii organizowanej biczskim automobilom. Trasa czasnej 3610 metrów. Patronat nad podią trzymat marszałok Małopolskiego województwa Łukasz Smułka. Trzeba pamiętać, że droga w okolicznych lemkiewskich sełach Małastiu, Pankna, Kryła, Wierchnia, Gładuszyu może być na jakiś czas zaperta. Jak informuje gmina Sankowa, przedłużają robotę przy budowie basenowego kompleksu w Sankowi. W sredynie obiektu kładena jest elektryczna instalacja, montuje się wentylacja, ta trwają dekoracyjne roboty. Z każdą tożnią widno coraz bardziej kinciowy obraz inwestycji. W kompleksie znajdzie się rekreacyjny basen z wodnymi atrakcjami, tor do nauki pływania, zjeżdżalnia, zona dla najmłodszych, relaksacyjna wanna, ta okrema zona spa z suchą, parową i infraczerwoną sauną i solankową inhalatoryją z grotą. Choć przed podzielniczoma i szczuwelo robota, już gny słytno, że nowy obiekt stanie się ważnym miściom od początku rekreacji ta stricz dla żytelniu gminy Sankowo i turystiów.
0: Були новини Радія Лем ФМ.

Przychodził tam akuratnie z Osanoka, mama w bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej, jak zmy łatru zaczęły robić w czorni, w botnim, zmychało z łatry, ładowały. I przyszedł ze świta i mówił, chowo z łatry postawiony, mamy na kredencyjku tak, na stojat. Tak na wido, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyci świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos zo stareńkiej grudy. Neje, ciasunku, i neje. Naj choć trud twój zo mną bude. Mamo, jak mało oddach, ja mam serca.

0: Realnym FM.
1: Jest četver 11. červuća junija 2023. roka a na novine rade Jalem FM prosit Olena Stefanovska. Už zaran v Medžilebirćach začnuća prezdanovanja 35. ričnići od 1. švitovog kongresu Rusiniju. Rusyjska obroda na Słowacji vo współpracy so Świtowym Kongresem Rusyniu, Świtową Radą Rusyniu i miastem Medžilebirći zrochtowała świadkowanie Dnia Rusyniu Słowacji, co budut pouczeno i z prezdnowaniem Dnia Rusyniu Słowacji. Jak raz Medžilebirći sudmiściom, gdy w 1991 roku odbył się pierwszy Świtowy Kongres Rusyniu. Świadkowania zaczną się o godzinie 19.30 w prostorach Art Hotelu, gdy odbuda się besida pod nazwą Priamo uczestnika pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu w Medžilebirćach. Pak w sobotu od 9 godziny planowane są dalsze podii. Medżej czoma konferencja, procesja w krojach, gala program w amfiteatrii, pokaz filmu Potopa i strycze z twórcami i aktorami. Niedzielny program zawiera świąteczne zasiadanie Światowej Rady Rusyniu i Bożestwenna Liturgia. Organizatora prosiat na podiju wszystkich Rusyniu, lubiteli rusyńskiej kultury, folkloru, historii i tradycji. Słowacki Nacjonalny Muzej doczesno perenese Muzej Rusyńskiej Kultury w Priaszowi z teperiszniej budowy, gdzie kolisy były kasarni, do innych prostoriów, które mają resort kultury w ramkach miasta. Potwierdziła to generalna dyrektorka SNM Wirosława Bernatowa. Za jej słowami techniczny stan budynku, w którym jest muzej, nie jest dobry. Dyrektorka poinformowała i o postawionym poprosi przeniesienia muzeju do Medžilebirći. Zmiany w Muzeju Rusyńskiej Kultury poczęły dziać się w żółtym oktobrze minionego roku, kiedy była z dnia na dzień odklikana dyrektorka Luba Kralowa, jaka była w funkcji od sierpnia-augusta 2019 roku. Proti możliwemu przeniesieniu muzeju do Medžilebirći jest rusyńska obroda na Słowacji. Вопросом там занималося і майове засідання округового стола Русині у Словації. В днях від 12 до 14 червня юнія на Лемковині в околичах села Малостів відбудеться 5-та і 6-та рунда гірського автомобільного чемпіонату Польщі. Пройде він на Малостівській, Магурі і в околичах. В змаганнях візьме участь 79 учасників, co będzie rekordowym czasem w podii organizowanie biczskim automobilom. Trasa czasna 3610 metrów. Patronat nad podią trzymat marszałok Małopolskiego województwa Łukasz Smułka. Trzeba pamiętać, że droga w okolicznych lemkiewskich sełach Małastiu, Pankna, Kryła, Wierchnia, Gładuszył może być na dajaki czas zaperta. Jak informuje gmina Sankowa, przedłużają robotę przy budowie basenowego kompleksu w Sankowi. W sredynie obiektu kładena jest elektryczna instalacja, montuje się wentylacja, ta trwają dekoracyjne roboty. Z każdą tożnią widno coraz bardziej kinciowy obraz inwestycji. W kompleksie znajduje się rekreacyjny basen z wodnymi atrakcjami, tor do nauki pływania, zjeżdżalnia, zona dla najmłodszych, relaksacyjna wanna, ta okrema zona spa z suchą, parową i infraczerwoną sauną i solankową inhalatoryją z grotą. Choć przed podziwniczoma i szczowelo robota, już gny słytno, że nowy obiekt stanie się ważnym miściem odpoczynku, rekreacji ta stricz dla żyteli gminy Sankowy i turystiów.
0: To były nowiny Radia LMFM.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu,

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

brzozami się brata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Tu wem kinske radio.
0: Lemkiuski głos w twojej chyży.
2: Jedenacety jeden czerwcia to hny

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

naszym wszystkim powił, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat.

0: Dorosła czwarta, do was dneska mamy 162 dzień wróci, to den nam się i tak pomaleńku już kinczyć, bo to spizna pora, ale tak dla poriadku to przypominam i do kincia roku leżą nam się 203 dny. Chciałbym pozdrowić naszych dzisiejszych solenizantów, wszystkich tych, co świadkują swoje imianiny. Zacznijmy od współczesnego kalendaria, tak zwanego nowego stylu. No i dnes świadkuje między innymi Anastazy, Felix, Flora, Joan, Paula, Radomiu, czy Wytomysł. Kiedy sobie posmotrimy do juliańskiego kalendaria starego stylu, dnes świadkują Aleksandra, Aleksander, Andry, Iwan, Luka, Maryja i Fedot. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantkam ta solenizantam na mnohe i błahe lita.
1: Wczera, dnes, zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. Lem FM.

Czy nas dobry odbieracie, czy wam radyjany triszczat wirio, że tak i ono jest. O tak zwanych nietypowych światach słowo bym chciał reczy, odże dnes 11 czerwca mamy Międzynarodny Dzień Zabawy, tak zahalą. Międzynarodny Dzień Rysia, to żuriatko, jakie i w naszych karpackich lisach godny z te stritety. Oczywidno Rysi to ta zwierzyna, co jest pod ścisłą ochroną, no bo gatunek jest tak czy inaczej zagrożony. No ale może wam się powiedzieć, jak raz Rysia na Lemkowyni stritety. No i na koniec jeszcze Dzień Sudowego Komornika. Może to taka profesja nie do końca wdzięczna, bo najczęściej nam się tiamet komornik sudowy z tym, co przychodzi i zabiera. No ale z drugiego boku znajdźcie, że kiedy wy jesteście po tej stronie, gdzie jak raz wam dach to nie chce dać to dać, a powinien, no tak komornik, sudowy komornik wam godzien pomoże.

Drodzy słuchacze, produżamy nasze wysłania, wysłania audycji Tri świty w radiu LEM FM. Czujemy się do 21.30.

Dorosle, či ja do vás vertam. V trioch švítach dašto budú znašu olimpijského rusinského kalendárium rekli i tak 11. červča 1958 roka v mer Nestor Vovčák rodom z Ústia Ruského vydatný díjač našej emigrácii bol spoluosnovateľom amerykańskiej organizacji, lemkiewskiej rosyjskiej organizacji w Ameryce, tak powinien to określić znaczenie lemko sojuza. Okrem tego 11 czerwca 1919 roku tak zwana Huculska Republika, utratywszy podporu od schodu, od polskie wojsko wytysnęło ukraińską helecką armię, dobrowolno poddała się i dała rumuńskiemu wojsku okupować swoją terytorium. Możemy jeszcze wspomnieć na 11 czerwca 1862 roku, to data śmierci Mikołaja Nodia, grekokatolickiego świaszczennika, pedagoga chorowego, dyrygenta, poety i zbieracza rusyńskiego folkloru. No i na koniec 11 czerwca 2024 roku, to data śmierci Wolodymyra Bilanina, organizatora promysłu rusyńskiego, aktywista i mecenata rusyńskiej kultury, jak raz na podkarpacki Rusy. Tak tylko z tych naszych dat, jakich dneska przypominamy, przypomnę jeszcze raz do daty 11 czerwca.

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świta, wieczorem.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta,
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Anna Horbal. Ja już mam 89 rok. 40 ludzi z Bortnowo wzięli do Jaworznej. To było straszne. I tam muczyli. Za darmo, za darmiśko.

Včera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, передавай drugim. LEM FM.

LEM FM, pierwsze nasze radio. LEM FM, pierwsze lemkiuskie radio. LEM FM, rusyńskie radio. LEM FM.

Oj, na Iwana, tajna kupala, tam dziewczynońka kwity zbierala, kwity zbierala, w puszeczki klała, do ryczki nesła, wodę puszka.